0: Szczutkom.
1: Aktualnie.
2: Swaka ljuba moja ostawila traga. Ożyliak i ran.

0: nad Raduchą.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Paulić. Šamšo nam veselico.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Okay, v soboto